0: to już wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
1: I to wszystko na сегодня. Nasza передача окончена. До встречи через неделю.